Oj slatka, slobodo, ojeba, odvaga. Oj slatka, slobodo, ojeba, odvaga. Oj slatka, slobodo, grazie.